0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, радіопульс. 92.1 FM.